lety pustá ves, mariánské schody do nebes, pod schody kostela.